adom ne asomdwea efiri agya nyankopɔn ne awurade yesu kristo enka wo sɛ wo pɛ sɛ wohunu nkyea a mede kyea wo yi a ɔsomafo paulo ne nwoma a ɔtwerɛyɛ ɛfrɛ no epistles no ebiaa wonya introduce no ho paul a wɔnam nyankopɔn pɛ so ɛyɛ ɔsomafoɔ ɛne onua timoti ɛne onua stewano ɛde kɔma a asafo a ɛwɔ abcd wonya wie pɛ adom ne asomdwea a ɛfi agya nyankopɔn ne awurade yesu kristo ɛnkam ɛno na ayɛ me nkye a da biara da otiefoɔ bia a otie meɛ no mede akyia wo na meka kyerɛ wo sɛ wo nso adom ne asomdwie nea ɛfiri agya nyankopɔn ne awurade yesu kristo ɛnka obi biara wotie me menim sɛ awurade adaworoma wo ho yɛ paa me nso matumi abɛi deɛ ɛna kyerɛ sɛ me ho yɛ nyame nhyira mo a da biara da mogye mmerɛ na mutie dwumadie yi ɛwɔ nkuro ɛne amansini ne amantan mu ɛne ɔman ahoroɔ mu nyame nhyira mu bebree dwumadie a wotie yɛfrɛ no asɛmpa mmerɛ na wotie wɔ asɛmpa 94.7 na menkyea ne na mede ma wo bio sɛ adom ne asomdwee fi agya nyankopɔn wɔahu sɛ wɔankasa adom ne asomdwee fi nyankopɔn na mmom wɔse adom ne asomdwee ne yɛfiri agya nyankopɔn agya nyankopɔn God our Father ɛnyɛ ɔno nko a wo ɔno ne awurade yesu kristo adom ne asomdwee a ɛfiri agya nyankopɔn ne awurade yesu kristo ɛnka wo ɛwɔ baabi bia wotie anɔpa yi yɛwura yesu yɛbɔ ne din a ne yɛabɔ yɛn mu ase yɛntumi ntena ase ne yɛasɔre agyina hɔ ɔyɛ kronkron ɔyɛ kronkron ɔyɛ kronkron ɔyɛ kronkron ɔyɛ kronkron ɔyɛ kronkron

ene show ni eba ni okwa eba wo sports mling kemi show ene show ni eba ni okwa eba wo sports mling kemi jele.